0: Pozwolę jeden zabić. Pozwolę.
1: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.